0: slowly.
1: A robotę. Żama jotne. I z panakam design antrelu żama nakne. Taus alikresz eksterieric.